Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Życzę wszystkim błogosławionego dnia. Pamiętanie, że kto ma kulturę, ma wszystko. I to jest nasz spotkanie kulturalne niedzielę, program tradycji Polski, od teraz do 15 godzin. Dziś, 20 września, brazylijska zima. Witam wszystkie. Nie muzyka rozweseli serca, rodzimy na muzykę pan Sergiu.